0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje i specjalnego wydania programu Cała Muzyka. Czas na spotkanie z gościem. Magdalena Wójcik to wokalistka i liderka zespołu Goja, która w połowie lat 2000 zdobyła szeroką popularność dzięki takim utworom jak chociażby Smak Słów Mój oraz też filmowej piosence Tylko Mnie Kochaj. Jej charakterystyczny, lekko taki melancholijny głos, a także poetycka wrażliwość sprawiły, że brzmienie Goi było bardzo, bardzo rozpoznawalne. A ich utwory podbijały listy przebojów. Natomiast Magda Wójcik również zajmuje się pisaniem tekstów, między innymi dla Sanach. Zresztą teraz posłuchajcie rozmowy z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja w Radiu Złote Przeboje.
5: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam i chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
5: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
5: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
5: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99, nawet trochę ponad 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
5: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę, i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
5: I to było pięć chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak,
5: pamiętam?
1: Tak, tak, było sporo tych nominacji, aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, wiesz, w jakimś klubie, albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Mhm. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, wiesz, kategoria płyta roku pop i my tak, czy no, powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. No, okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, wiesz, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, wiesz, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie, a wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają, albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
5: Mhm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów, jakiś pirat.
1: Bardzo możliwe, to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
5: Boże, co za czasy.
1: Ogromne.
5: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja. Trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, tak, nałożyć tą płytę i posłuchać, no, przynajmniej jednej strony w całości.
1: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do

0: streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę, znaczy no twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że no jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, no więc no tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale no przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, no i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, także żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać, no. Mhm.
1: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
0: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ no po tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek, ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już nie, oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że no tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
1: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
0: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była z zespołem Hej, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło, nie wiem.
1: Widzę cię na castingu. Po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
0: No właśnie, o to chodzi.
1: Mogłoby
0: właśnie
1: tak o to chodzi.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM.
1: 20 lat od przełomowej dla was płyty Smaksów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
0: 95, dokładnie tak.
1: To ile to mamy
0: lat? Ja trochę w to nie wierzę. Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam, zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach.

0: i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem. Jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam nic takiego za sobą.
1: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy. Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez 3 ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po 3 dekadach, czy nie?
0: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy, tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów. Właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu, mówmy się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy, więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
1: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
0: Tak.
1: O.
0: W ogóle ja się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni, Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych esem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
1: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któryś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
0: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku. Aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no. Lubię fizyczną płytę kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejny winyl, kto wie.
1: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
0: Mhm. Tak jak powiedziałam,
1: kto był ostatnio?
0: Jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dyduo pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na której również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, w których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie. I tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szerokie jest spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
1: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik, proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
0: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż są naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą, a są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz.
1: Domyśl.
0: Robię tak jak chcę, robię tak jak chcę, a później na drugi dzień tarcy, wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no, zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
1: Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
0: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
1: A pod pseudonimem?
0: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś. Myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
1: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
0: Nie zaprzęgnęliśmy. Uczestniczyłam, znaczy obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości, harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. No i to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy no wiesz, najprostszych rzeczy, na których musimy się chowali, które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
1: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
0: Dobrze, oczywiście.
1: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
0: No, tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż rzeczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni i najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i, wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o Muzykę to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje i myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, która mnie, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
1: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro. Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
0: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów, czyli są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, to znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy.
2: No i to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej masz.
6: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
5: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Agnieszki Poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
5: Jest niedziela, godzina 8 na zegarach. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
6: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch. Trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł. 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
7: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
6: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
8: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
9: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
8: Karol Karski z PiS-u do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
10: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
6: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Zdecydowanie cieplej dziś niż wczoraj, 28 stopni we Wrocławiu, podobnie też w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie. 27 w centrum, nieco chłodniej na Pomorzu. Pokapie teraz trochę w Wielkopolsce i na północy kraju, ale potem będzie już ładnie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Będę miał dla was dzisiaj kilka atrakcji, kilka zaproszeń, ale na razie nic więcej nie zdradzę. No trzeba nas słuchać najlepiej od rana.
11: Radio Złote Przeboje.
5: Niedzielę zaczynamy z matematyką, czyli 2 plus 1. Chodź, pomaluj mój świat.

London Beat w Radiu Złote Przeboje. A ja od razu zaproszę wieczorem dziś na plaży Wawer w Warszawie wielki rockowy koncert Majki Jeżowskiej. Ja wiem, że znacie jej piosenki, ale wiele osób w tej wersji, w której śpiewa je obecnie, być może ich nigdy nie słyszała. O, tak będzie dziś wieczorem. Fantastyczna zabawa i wspomnienie lat młodości gwarantowane. Majka Jeżowska dziś na plaży Wawer. Polecamy wieczorem. A po 20 jeszcze konkurs od Radia Złote Przeboje, a potem już

0: 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Reklama.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.27, Johnny Hayes Jazz w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę u nas Cher, która, słuchajcie, zaprasza fanów na kolację u siebie w domu. W Malibu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie wszystkich, tylko wybrane dwie osoby, te, które wezmą udział w specjalnej loterii lub w aukcji charytatywnej. Cher od lat pomaga ludziom, zwierzętom na całym świecie i pieniądze z różnych licytacji czy też akcji przeznacza właśnie na te cele. No i taką niespodziankę nagrodę sobie wymyśliła, żeby zachęcić fanów do wspierania różnych inicjatyw. No i oczywiście fani wierzą, że do nich uśmiechnie się los. A zatem believe wierzymy i my.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
5: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak

Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. A jeden z bohaterów filmów naszej młodości, czyli Sylvester Stallone, w szczerym wywiadzie powiedział tak. Jako aktorowi nie zostało mi zbyt wiele czasu, w moim wieku nieustannie słyszę tykanie mojego zegara, tak już głośnego jak Big Ben. Moim pragnieniem i ambicją byłoby pójście w ślady Clinta Eastwooda i zajęcie się reżyserowaniem filmów. Aż sprawdziłem, ile aktor znany z Rambo czy Rockiego ma lat. W lipcu skończył 80. No to rzeczywiście latać na planie z pistoletem w tym wieku, to już lepiej chyba popatrzeć, jak inni latają. Dużo siły jeszcze i energii dla Stallona.

Marley w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W naszych wiadomościach do Trójmiasta się przeniesiemy. Będzie o nocnym dużym pożarze w Gdyni. Zostańcie z nami.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na wiadomości.
7: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
8: Mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
7: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Teraz najwięcej chmur na Pomorzu i w Wielkopolsce. Po południu w okolicach Trójmiasta może pokropić, ale będzie ciepło, bo 25 stopni, 27 w centrum oraz w Poznaniu, a także w Kielcach, Wrocławiu, Opolu, Katowicach. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po godzinie 9:00 zajrzymy sobie w najbliższym czasie do pięknej posiadłości Justyny Styczkowskiej między innymi i posłuchamy Beatlesów.
3: Radio Złote Przeboje.
6: Beatlesi to już teraz oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. To jest poranny program w radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Red Set Fred w Radiu Złote Przeboje w ostatnią niedzielę wakacji. No dziś już pewnie niektórzy milusińscy do domu wrócą z wypraw i kolonii, bo we wtorek do szkoły. Niedzielę mamy handlową, jest szansa dla rodziców na szkolną wyprawkę, można dziś zrobić. Średni koszt tegorocznej to około 120 zł, ale takie pełne wyposażenie od zera do bohatera szkolnego z plecakiem, obuwiem, strojem na WF, no to wydatek nawet rzędu 500 zł. Ci co tydzień temu od nas plecaki zgarnęli, to zawsze są do przodu, polecamy się na każdą okazję. A jeszcze coś dzisiaj ciekawego i fajnego będę miał dla was, słuchajcie nas koniecznie, choćby po godzinie 10. Muzycznie teraz Stevie Wonder.

0: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
6: Muzyka, która brzmi jeszcze piękniej, gdy otacza ją drewniana architektura Małopolski. Od 26 do 30 sierpnia zapraszamy na festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Ferny Chora, Wojtek Szumański, Dia, Tulia i światowej sławy Wołosi zagrają na niezwykłych scenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego, także w zabytkach UNESCO. Koncerty, wyjątkowe gwiazdy, tradycja, regionalne smaki i mnóstwo małopolskich atrakcji. Na koncerty zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna.
7: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
2: Słuchaj, Marian.
1: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
10: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
1: Ale co?
10: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Alfa Wilw w Radiu Złote Przeboje, w hymnie młodości można powiedzieć. Za chwilę zagram Ingrid wam na niedzielne dobudzenie się, trochę szybciej będzie, a Ingrid w swych mediach społecznościowych taką smutną informacją się podzieliła, bo przekazała, że po 20 latach pożegnała swojego ukochanego kota. Kota, którego znalazła, słuchajcie, 20 lat temu przy lotnisku, jak leciała do Polski. Przekazała kotowi, żeby poczekał 3 dni na nią, aż z tej Polski wróci. Poszła w to samo miejsce, kot tam był, wzięła i przygarnęła go do domu. Piękna historia, prawda? Gdyby nie koncert w Polsce, to 20 ostatnich lat byłoby smutne dla Ingrid.

0: w YouTube to się zawsze można zasłuchać. Tu Radio Złote Przeboje, my tu świętujemy wolną niedzielę, a w Stanach Zjednoczonych tenisiści szykują się na US Open, szykuje się też Iga Świątek. W jakiej jest formie? Opowie sama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Słuchacie radia Złote Przeboje. W niedzielę minęła 10:00, czas na wiadomości.
11: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
12: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
13: Skoli mnie przyciąga?
12: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
11: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
14: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
11: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda na weekend.
10: Piękny dzień nas dziś czeka i te chmury, które teraz na północy kraju specjalnie w tym nie przeszkodzą. A jak już się nagrzeje, to będzie 25 stopni w Białymstoku, Koszalinie, 26 w Bydgoszczy, w Zielonej Górze i w Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Kacper Sosnowski, witam. Będę miał w tej godzinie dla Was zaproszenia na latynoski wieczór marzeń z Agustinem Egurolą, kolację z taneczno-muzycznym spektaklem w luksusowym hotelu w Łodzi.
2: Radio Złote Przeboje.
10: Jednym słowem, przed nami kolejny finał zabawy Havana Dinner Show. Oj, będzie się tańczyło, będzie się jadło, będzie się działo, gdy nie ma dzieci w domu kult.

Eurythmics nam tu pięknie i radośnie zagrali w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas przystojniaki z lat 90. zespół Boyzone z Irlandii, który na początku wykonywał przeważnie covery, piosenki innych artystów. No, jakoś trzeba było poważanie w świecie muzyki zdobyć, a potem mieli już własne przeboje. Najbardziej znanym członkiem zespołu to był oczywiście Ronan Keating i panowie powrócili w tym roku na chyba dwa wielkie koncerty. No właśnie, bo nie chcieli dłużej razem grać po tym, jak jeden z członków zespołu kilkanaście lat temu nas opuścił. No to chyba ich największy przebój, Words.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
4: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie czterech. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

i John Paul Young w Radiu Złote Przeboje. To na dzisiejszy ciepły, typowo wakacyjny dzień. Korzystajcie z ostatniego weekendu sierpnia. Teraz u nas piosenka, w której ostatnio się zasłuchuje, w wersji Ewy Farny. Na nami dmucha, chce lata, chce wiatr. No właśnie, koncertuje teraz Ewa trochę w Polsce. A swój wielki jubileuszowy koncert zapowiedziała w Warszawie w przyszłym roku. Może i to nagranie z 83 roku zaśpiewa. A my teraz przechodzimy na oryginał w wykonaniu Urszuli. Ale też jest piękny, prawda? I te pianinko.

0: Ta promocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Muzyka, która brzmi jeszcze piękniej, gdy otacza ją drewniana architektura Małopolski. Od 26 do 30 sierpnia zapraszamy na festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Ferny Chora, Wojtek Szumański, Dia, Tulia i światowej sławy Wołosi zagrają na niezwykłych scenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego, także w zabytkach UNESCO. Koncerty, wyjątkowe gwiazdy, tradycja, regionalne smaki i mnóstwo małopolskich atrakcji. Na koncerty zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Znowu miałam rację.
16: W czym?
15: We wszystkim.
16: Akurat.
15: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
16: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
15: A nie są?
17: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Enrique Iglesias i latynoskie rytmy w radiu Złote Przeboje, bo teraz...
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Kolejny finał naszego konkursu. Dlaczego latynoskie rytmy porywają do tańca? Takie pytanie wam zadaliśmy na naszej stronie internetowej. Odpowiadaliście, a ja wybrałem kolejne najciekawsze zgłoszenie i dzwonię do Izabeli. Halo?
2: Dzień dobry, tak, witam.
0: Przyznaj, Izabelo, szczerze, obudziłem...
2: No tak, dzisiaj niedziela, to śpię trochę dłużej.
0: Miałem dzwonić po 9:00, mówię nie, poczekam. Izabelo, słuchaj, bardzo przepraszam, że cię obudziłem, ale mam ważną sprawę dla ciebie. Brałaś udział w naszym konkursie, wysłałaś zgłoszenie.
2: Tak.
0: I napisałaś tak ładnie o tym, dlaczego latynoskie rytmy porywają do tańca. Napisałaś: czuć w nich radość, słońce, każdy ruch niesie sensualność, dobre wibracje. To zdecydowanie moje rytmy, które towarzyszą mi każdego dnia i sprawiają, że nawet jak chmury za oknem, to w sercu świeci słońce.
2: Dokładnie to ja napisałam i tak jest, to jest prawda.
0: Słuchaj, no to 5 września ze sobą towarzyszącą pojedziesz sobie do Łodzi na ekskluzywny wieczór w ekskluzywnym hotelu z ekskluzywnym latynoamerykańskim jedzeniem i potańcówkami kubańskimi z Agustinem.
2: Co ty? Wow, super, cieszę się bardzo, ale się cieszę, nie wierzę.
0: No warto było jednak obudzić tuż przed 11, Izę.
2: Teraz będę mogła spać.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: Izabela się cieszy z wygranej w Radiu Złote Przeboje. Rosana w głośnikach już rozbrzmiewa, a w naszych wiadomościach o 11:00 o utrudnieniach na drogach i ulicach w Poznaniu, gdzie fajna impreza dzisiaj jest.
1: Autopromocja. Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory. Fire!

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w słoneczną niedzielę. Zapraszamy na wiadomości o 11:00.
11: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują: po wakacjach zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
12: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
11: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
13: Jest to wszystko kolorowe, ma ciekawić, ma pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na czwarte klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
11: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w czwartej klasie szkoły podstawowej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dużo pić dziś trzeba, bo po południu 28 stopni w Krakowie. Podobne temperatury zresztą i na Dolnym Śląsku, i na Śląsku, i na Podkarpaciu. Centrum i Wielkopolska też będą ciepłe, choć tu trochę więcej niegroźnych chmurek. 26 stopni w Szczecinie. Kasper Sosnowski, witam. Mam takie hasło na cały dzisiejszy dzień.
14: Od rana mam dobry humor.
10: Bo Majka Jeżowska gra na plaży Wawer.
15: Radio Złote Przeboje.
10: I ten koncert dziś wieczorem to cały poranek, całe popołudnie i cały wieczór będę miał dobry humor, myśląc o tym pięknym show, które nas czeka. A w najbliższym czasie zajmiemy się także telefonem. Zajmiemy się sprawą zakazu telefonów w szkołach podstawowych. Taka ustawa obowiązuje już od zaczynającego się 1 września roku szkolnego.

0: tysiące na koniec miesiąca, nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę, a wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

przy takich przebojach możemy w niedzielę wracać z wakacji, tudzież jechać na działkę. Billy Ocean to już za nami. Grałem niedawno, słuchajcie, YouTube i zapomniałem powiedzieć ważnej rzeczy, że zespół nagrał nową piosenkę. Albo inaczej, nową starą, bo to jest przeróbka piosenki zespołu The Pogues o radosnym tytule Tak to brzmi, ta nowa piosenka YouTube. A ona w związku z nowym wydawnictwem poświęconym liderowi grupy The Pogues i piosenki lidera będą tam śpiewać znani muzycy, m.in. Bruce Springsteen. A ta wersja YouTube bardzo wpada w ucho, prawda? Wracamy jednak do tego, co piękne z lat 90. Phil Hunter and the Pleasure Company.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamy włamanie.
5: Co?
4: Słońce włamało się do salonu.
5: Och nie!
4: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
5: O, i zaciemnienie.
4: I dyskrecja.
5: Byłeś taki odważny i męski.
4: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Muzyka, która brzmi jeszcze piękniej, gdy otacza ją drewniana architektura Małopolski. Od 26 do 30 sierpnia zapraszamy na festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Ferny Chora, Wojtek Szumański, Dia, Tulia i światowej sławy Wołosi zagrają na niezwykłych scenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego, także w zabytkach UNESCO. Koncerty, wyjątkowe gwiazdy, tradycja, regionalne smaki i mnóstwo małopolskich atrakcji. Na koncerty zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania powierza.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

Niedzielne przedpołudnie gra wam radio Złote Przeboje, Modern Talking. Thomas Anders z tego zespołu świętuje w tym roku 40-lecie pracy artystycznej grupy. No i w związku z tym również w Polsce kilka koncertów z największymi przebojami Modern Talking. Koncerty tej jesieni, zimą przyszłego roku, między innymi w Jesionce, Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie, Szczecinie, Opolu i Łodzi. No, spora ogólnopolska trasa koncertowa, widzę, się szykuje. Bilety już są w sprzedaży. Polacy kochają Modern Talking. A ja kocham te nagranie. Emilia, Big Big World.

0: OMD w Radiu Złote Przeboje. To niech to będzie piosenka dla taksówkarzy, bo dziś ich dzień. Więcej o tym święcie za 2 minuty w naszych wiadomościach południe. Zostańcie z nami.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
11: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
12: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
11: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
13: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
11: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały schumowane na przełomie lipca i sierpnia, spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkę. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
14: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie, czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
11: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Już jesteśmy po deszczach, więc tych chmurek na północy kraju proszę się nie obawiać. Bardzo ciepło dziś będzie, do 28 stopni w Małopolsce, prawie tyle na południu kraju. W centrum 26-27, nieco chłodniej, bo 25 w Koszalinie czy Trójmieście.

0: A ja przypomnę hasło na dzisiejszy dzień.
1: Od rana mam dobry humor.
0: Z Radiem Złote Przeboje, oczywiście, że tak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: I w związku z wieczornym koncertem Majki Jeżowskiej na plaży Wawer. Oj, będzie rokowo, będzie rokowo. Zapraszamy i polecamy. Kacper Sosnowski, ja też się pięknie witam i w tej godzinie będę sprawdzał dla was też pogodę na ten nadchodzący roboczy, szkolny już też tydzień. Britney Spears.

nic wspólnego i śpiewać piosenki. I dopiero po prośbach wytwórni się zgodziła, pod warunkiem, że będzie mogła przerobić trochę tekst. No i przerobiła. I w ten oto zaskakujący sposób weszła do historii muzyki, bo filmu tak często jak tej piosenki to sobie nie wspominamy i nie odtwarzamy, prawda? A to już lata 80. i Human League.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

0: 86 rok. W muzyce to był rok zespołu The Pretenders. Dzięki temu nagraniu weszli do pierwszej dziesiątki nie tylko amerykańskich list przebojów. To Radio Złote Przeboje, a ja tradycyjnie sprawdzam dla was pogodę na nadchodzący tydzień. Po dzisiejszych upałach, jutro chłodniej, a na rozpoczęcie roku to tak nieco ponad 20 stopni. No to się dzieciaki w tych białych koszulach i marynarkach nie spocą specjalnie. I taki niemal cały nadchodzący tydzień będzie około 20 stopni cieplej na południu kraju. Więcej słońca, trochę deszczu. To jakąś piosenkę teraz proszę z motywem pogodowym. Może być, prawda? Bo lato nam się kończy. Potem jesień, zima i wiadomo co. Marek Grychuta.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

0: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
10: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Mamy włamanie.
12: Co?
11: Słońce włamało się do salonu.
12: Och, nie!
11: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
12: O, i zaciemnienie.
11: I dyskrecja.
12: Byłeś taki odważny i męski.
11: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
14: To jest Radio Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, bo jeszcze tym latem przez ponad pół miesiąca będziemy się cieszyć. To holenderski duet numero uno, holenderska grupa dwóch bliźniaków, którzy całe życie marzyli o tym, żeby robić muzykę. Grali w przedszkolu na instrumentach, śpiewali i tak całe życie im zostało. I z takim przebojem Tora zabłysnęli w 1984 roku. Zmieniamy daty muzyczne, zmieniamy klimat. To już Lutricia McNeil, 2002 rok i perfekcyjne nagranie o perfekcyjnej miłości. 12 minut i będzie 13.

0: Lin Marlin w Radiu Złote Przeboje. A za nieco ponad dwie minuty w naszych wiadomościach o 13 o pewnym europejskim kraju, który do Unii Europejskiej wchodzić nie chce. A potem tu już Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
3: Papierowy mem. Papierowy mem.
2: To już dziś, po 20. Spędźmy ten czas razem.
3: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
14: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
13: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków. Za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po 2 latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują Koleje Śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
11: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
13: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Gdańsku 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam teraz termometry pokazują nawet do 29. Trzy minuty po godzinie 13:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem, spacerem i zakupami. Gorąco Was zapraszam na to kolejne spotkanie w to niedzielne, w niektórych częściach jakże słoneczne popołudnie. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się bardzo nisko. No i mam ze sobą te największe kawałki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, którą kocham i mogę Wam powiedzieć tak na słowo. Mogę jej słuchać 24 godziny na dobę i za każdym razem coś nowego w tej piosence odkrywam. To przed Wami już teraz Alana Miles i jej słynny Black Velvet.

0: Jeden z czołowych francuskich kompozytorów muzyki, Gérard Presquervic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w niedzielne popołudnie, 11 minut po godzinie 13, a my w weekend od czasu do czasu pytamy nasze gwiazdy, jakie koncerty zagranicznych gwiazd najbardziej utkwiły im w pamięci. No to posłuchajcie, pod jakim wrażeniem jest cały czas Natalia Kukulska pewnego kultowego zespołu.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: I jak tu nie zgodzić się z Natalią Kukulską, niedawno zespół

0: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

Jest prawdopodobnie pierwszym wokalistą w historii, w którego stronę fanki zrzucały masowo damską bieliznę. Tom Jones w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który wypłynął na początku lat 80. i był właśnie w tamtym okresie bardzo popularny w Europie Środkowej. Do dziś koncertuje i do dziś przed sceną gromadzi tysiące swoich fanów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue. Dajcie głośniej razem z nami. Spędźcie te ostatnie dni w wakacji 2026. A za godzinę powiem wam, jak możecie spędzić cudownie ten dzisiejszy niedzielny wieczór.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: ekspert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Mamy włamanie.
12: Co?
11: Słońce włamało się do salonu.
12: Och, nie!
11: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
12: O, i zaciemnienie.
11: I dyskrecja.
12: Byłeś taki odważny i męski.
11: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
13: Muzyka, która brzmi jeszcze piękniej, gdy otacza ją drewniana architektura Małopolski. Od 26 do 30 sierpnia zapraszamy na festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Ferny Chora, Wojtek Szumański, Dia, Tulia i światowej sławy Wołosi zagrają na niezwykłych scenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego, także w zabytkach UNESCO. Koncerty, wyjątkowe gwiazdy, tradycja, regionalne smaki i mnóstwo małopolskich atrakcji. Na koncerty zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna.
14: Reklama.

Codziennie poświęca godzinę na medytację, a wolny czas najchętniej spędza na polu golfowym. Michael Bolton, jego cudowna ballada z początku lat 90. wybrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje za 13 minut będzie. 14 to teraz pora na gwiazdę, która w latach 90. bardzo często koncertowała w Las Vegas. No i właśnie w tym mieście, w tamtym okresie wydawano nawet specjalną gazetę o niej. Przed wami Celine Dion.

0: Kobra Nocka do takich niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. polskiej muzyki. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych informacjach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu Techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
11: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
10: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Jutro o 11.00. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu Techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
12: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar, 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
10: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
13: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
10: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na północy kraju. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam termometry pokazują nawet do 30 stopni.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzy minuty po godzinie 14 zapachniało tradycyjnym, schabowym i rosołem, a to oznaczać może tylko jedno, że w niektórych polskich domach właśnie zaczyna się niedzielny obiad. To, żeby dodać wam coś specjalnego na deser, to dorzucam jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie. Także odwiedzimy najpiękniejszą plażę w Polsce, zatem zostańcie z nami. A na dobry początek gwiazda, która niedawno świętowała 80 lat, przed wami szef.

prosto z filmu Nie kłam, kochanie. Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobalny w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 14, a skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, no to warto zaznaczyć, że dziś 30 sierpnia swoje urodziny świętuje artystka, która kiedyś w latach 90. była siłą napędową tego kultowego zespołu. To zespół Hej, no i słynny teksański, a dzisiaj Katarzyna Nosowska świętuje swoje urodziny, zatem wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego uwielbiała słuchać i to wielokrotnie przyznawała się do tego w wywiadach, księżna Diana. Duran Duran już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to, jak na lato.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Mamy włamanie.
3: Co?
2: Słońce włamało się do salonu.
3: Och nie!
2: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
3: O, i zaciemnienie.
2: I dyskrecja.
3: Byłeś taki odważny i męski.
2: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
12: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przez lata był właścicielem i prezesem klubu piłkarskiego FC Watford, Elton John w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Już teraz razem z wami wybieram się do miejsca, w którym pod stopami możemy poczuć gorący piasek.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Jachim. Piotrku, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Witam się z wami z plaży romantycznej w Warszawie. To właśnie tutaj, w towarzystwie słuchaczy radia Złote Przeboje, spędzaliśmy każdy weekend sierpnia. Na scenie, na plaży Wawer, swoje największe Złote Przeboje dotychczas zagrali m.in. Demono, Ira, Papa D czy Just Five. No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i przed nami ostatni tegoroczny wakacyjny koncert. Dzisiaj w ramach wielkiego podsumowania wakacji dla najmłodszych i dla tych nieco starszych zaśpiewa Majka Jeżowska. Artystka miała okazję wystąpić na wielkich scenach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, no ale z tego co mi wiadomo, na plaży jeszcze nie grała nigdy. Po dzisiejszym koncercie będzie mogła sobie wpisać do CV kolejne doświadczenie. Pogoda dzisiaj rewelacyjna, pięknie świeci słońce, temperatura wręcz idealna, zatem bierzcie rodzinę, dzieciaków, sąsiadów, no nawet teściową i wpadajcie na plażę romantyczną w Warszawie. Start koncertu Majki Jeżowskiej o 20:30, zatem do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Z Piotrkiem połączymy się już za godzinę.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
18: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2300 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Rzeszów, ulica Podpromie 5.
7: Muzyka, która brzmi jeszcze piękniej, gdy otacza ją drewniana architektura Małopolski. Od 26 do 30 sierpnia zapraszamy na festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. Ferny Chora, Wojtek Szumański, Dia, Tulia i światowej sławy Wołosi zagrają na niezwykłych scenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Także w zabytkach UNESCO. Koncerty, wyjątkowe gwiazdy, tradycja, regionalne smaki i mnóstwo małopolskich atrakcji. Na koncerty zaprasza Małopolska Organizacja Turystyczna.
0: Reklama.

Swoją przygodę w muzycznym show biznesie zaczynał w zespole Taxi, w którym na gitarze grał słynny Zucchero. To Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight to jego wielki numer z 83 roku. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, skoro to przedostatni dzień wakacji, no to my z wielką przyjemnością prezentujemy wam piosenki, które te wakacyjne wspomnienia na pewno przypominają. To teraz Szwedzi podbijać będą nasze serca. Alcazar już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

0: Ostatnie kuszenie Chrystusa, Labirynt czy Człowiek, który spadł na ziemię, to tylko niektóre filmy, w których pojawił się ten znakomity muzyk David Bowie. Jego Let's Dance wybrzmiało nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, a w wiadomościach o 15 mamy ważne informacje dla kierowców, zatem zostańcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów, część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kirenii w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kirenii przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
11: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
10: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów, część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
10: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się do końca dnia przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej sporo słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej o 15 jest w Jastarni, tu zaledwie 21 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 30.

ostatnie niedzielne popołudnie tych wakacji. Koniecznie musicie je spędzić w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo tylko one pozwolą wam zapomnieć o tym, że wakacje się kończą. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Tina Turner, teraz 4 po trzeciej.

Będąc u szczytu sławy, postanowili wystartować w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji. Publiczność uznała jednak, że autorzy światowych megahitów nie są wystarczająco dobrzy. No i odrzuciła ich w przedbiegach. To był zespół London Beat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was do roku, w którym ma miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. A w tym samym roku swój wielki przebój wydaje zespół Lombard. Nasz ostatni taniec, a ten rok to 1982. To delektujmy się wspólnie, na przykład przy popołudniowej kawie, takimi cudownymi polskimi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. To słuchamy.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
11: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
21: MediaMarkt.
22: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Karierę zaczęły od występów w lokalnych kościołach w Kalifornii. Mary Mary i dwa razy nie trzeba powtarzać. Za 28 minut będzie czwarta. Tu radio Złote Przeboje. Teraz zabieram was do miejsca, gdzie jest naprawdę gorąco. No i gdzie dziś szykują się niespodzianki.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: Na plaży Wawer jest Piotrek Jachim. Piotrek, jakie tam plany macie na ten wieczór, powiedz?
2: No jak to jakie plany na wieczór? Będziemy hulali po polu i pili kakao. Już dziś wieczorem na scenie na plaży Wawer pojawi się najpiękniejsza w klasie, która udowadnia, że marzenia się spełniają. Dołączcie do nas, bo dzięki temu jutro będziecie mogli zaśpiewać "Od rana mam dobry humor". Gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, kto dzisiaj wieczorem zagra na plaży Wawer, to ja poproszę artystkę, żeby osobiście zaprosiła was na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje.
3: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
2: No i wszystko jasne. Majka Jeżowska zagra na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje. Plaża Wawer 20:30. Nie może was zabraknąć.
0: I jakie niespodzianki jeszcze czekają was dziś wieczorem na plaży Wawer, to Piotr Jachim zdradzi wam za godzinę, zatem bądźcie z nami.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Mamy włamanie.
2: Co?
1: Słońce włamało się do salonu.
2: Och nie!
1: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
2: O, i zaciemnienie.
1: I dyskrecja.
2: Byłeś taki odważny i męski.
1: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Reklama.

To gwiazda, która swoją muzyczną karierę zaczynała u Mike'a Oldfielda. Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A teraz pora na brytyjski kultowy zespół i piosenkę, która, słuchajcie, zrodziła się przez przypadek na jednym z koncertów. To przed wami już teraz Faniak Cannibals.

0: gwiazda jednego przeboju z lat 90. Ale za to jakiego Shanice w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lata takie muzyczne perełki z tamtych lat powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja. Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
1: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 16 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jutro ogólnopolski protest nauczycieli w Warszawie. Uroczysty pogrzeb szczątków ponad 50 ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś rusza US Open. Na pierwszy ogień z Polaków pójdzie Kamil Majchrzak. Miriam Lipińska. Grzecznie już było, politycy do tablicy, gdzie są godne płace, politycy dotrzymajcie słowa. To hasła jutrzejszego ogólnopolskiego protestu nauczycieli w Warszawie. Będą domagać się m.in. podwyżek. Jutrzejszy protest przed kancelarią premiera w przeddzień nowego roku szkolnego organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Demonstracja rusza o 11:00. Na polskim cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu na Ukrainie zostały dziś pochowane szczątki kolejnych 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. To głównie kobiety i dzieci. Rodzinom ofiar zbrodni wołyńskiej chodzi przede wszystkim o godny pochówek ich bliskich, mówi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani na Wołyniu.
11: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
10: W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska czy były premier Mateusz Morawiecki. W środę rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki już 3 razy zawetował projekty ustaw w tej sprawie, ale szanse na odrzucenie weta są nikłe, bo koalicja rządząca nie ma wystarczającej liczby głosów, a PiS i Konfederacja twierdzą, że rządowa ustawa jest przeregulowana i chcą przyjąć projekt zaproponowany przez prezydenta.
12: Kwestia tego, żeby kontrola nad firmami kryptowalutowymi wychodziła z sądu, a nie z arbitralnej decyzji urzędnika państwowego.
10: Mówi Michał Wawer z Konfederacji, a Bartosz Arłukowicz z KO komentuje to tak.
13: Przyszły tydzień to prawdziwy test dla prezydenta, jego otoczenia, PiS-u, Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw. Albo będą ich chronić, albo będą z nimi walczyć.
10: Posłowie koalicji rządzącej dodają, że opozycje powinny przekonać nowe fakty, które przynosi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. I na koniec sport. Dziś rusza wielkoszlemowy US Open. Z Polaków na kort wyjdzie dziś tylko Kamil Majchrzak. Zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. W dwóch kolejnych dniach na turnieju wystąpi 5 biało-czerwonych. Wśród nich Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Pogoda.
9: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu jedynie na północy i to w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej możemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. Najchłodniej teraz w Koszalinie 21 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 30.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: 3 minuty po godzinie 16 trwa ostatni weekend wakacji, a wy spędzacie go z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. To teraz, żeby ochłonąć tak i wprowadzić was w doskonały nastrój nowego tygodnia, a także roku szkolnego, który wybrzmi już we wtorek, proponuję chyba jedną z najpiękniejszych ballad lat 80. Przed wami już teraz Foreigner.

producentem jego pierwszego albumu był Quincy Jones, później kolejnych także, no ale potem sam zabrał się za pracę, no i tworzył takie genialne dźwięki, które do dziś sprawiają, że na naszej twarzy nie tylko pojawia się uśmiech, ale czasami takie delikatne dreszcze przechodzą. Michael Jackson prosto z płyty Bad, The Way You Make Me Feel. W Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie gramy na to jak na lato. 13 minut po godzinie 16. To teraz pora na gwiazdę, która zanim poświęciła się muzyce, pisała wiersze, uczyła się grać na skrzypcach, a także trenowała szermierkę. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak i Siedzę i Myślę.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mamy włamanie.
7: Co?
6: Słońce włamało się do salonu.
7: Och, nie!
6: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
7: O, i zaciemnienie.
6: I dyskrecja.
7: Byłeś taki odważny i męski.
6: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
9: Nie pytamy o wiek, nie pytamy o maturę. Pytamy, o jakim zawodzie marzysz. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie zaprasza na kierunki: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekunka dziecięca. Nauka jest całkowicie bezpłatna, stacjonarna lub zaoczna, z praktykami u pracodawców i dyplomem zawodowym w krótkim czasie. Nie zwlekaj. Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie. Rekrutacja trwa. Wejdź na msp.zs1łańcut.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
13: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: podobno wyjechała ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, żeby tam tworzyć bez podglądaczy, czyli bez fotoreporterów. Britney Spears w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Za 28 minut będzie 17, a my odwiedzamy cudowne miejsce w Polsce.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: Na miejscu cały czas na plaży Wawer Piotr Jachim. Piotrze, witamy gorąco. Co tam słychać u ciebie?
2: W wakacje 2026 padł w Polsce absolutny rekord temperatury. Zresztą na sam start wakacji, dokładnie 28 czerwca w Słubicach, termometry pokazały 40,5 stopnia w cieniu. Ale jestem przekonany, że dzisiaj, na finał wakacji, będzie jeszcze cieplej. Rekord temperatury prognozowany jest w okolicach 20:30, bo to właśnie wtedy swoimi wielkimi przebojami zacznie nas rozgrzewać Majka Jeżowska, która kończy koncertowy sierpień z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. Laleczka z saskiej porcelany, a ja wolę moją mamę, a może wszystkie dzieci nasze są. Jakie przeboje dzisiaj zagra Majka Jeżowska?
3: Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 23. Zapraszam, musicie tam być.
2: Ja będę głośno śpiewał, no może nawet pójdę w pogo pod sceną. Gwarantujemy gorącą atmosferę i niezapomniane muzyczne doznania. Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje na plażę Wawer. Weźcie ze sobą dzieciaki, przyjaciół, listonosza, no wszystkich ze sobą weźcie i wpadajcie. Start koncertu Majki Jeżowskiej punktualnie o 20:30.
0: Jak tak wymieniałeś, Piotrze, te piosenki, to ja najbardziej czekam na kawałek Papierowy Men.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kilogram 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
11: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
20: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
22: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
23: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.

Ten kawałek zrodził się tuż po nocy pełnej namiętności z dziewczyną głównego wokalisty. To Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A propos tych wakacyjnych numerów, to teraz Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

0: Ta piosenka miała w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy niej doładować swoje smartfony, a do tych energetyzujących kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Letnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pożar hali magazynowej w Lublinie, dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kirenii. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
12: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
11: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
13: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
11: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6 zł 64 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 31 groszy za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia w okolicach Koszalina i Gdańska jeszcze proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Mielnie 21 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 30 stopni.
14: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę niedzielnego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli nie macie żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to za kilka minut będę miał dla was pewną propozycję. Już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics, a na zegarach 4 po 5.

rockowym pazurem zespół, który zrodził się pod koniec 1994 roku, a do dziś miło wspomina go jeden z założycieli, czyli Grzegorz Skawiński. Ona w radiu Złote Przeboje, no i ten cudowny głos Agnieszki Chylińskiej. No a teraz pora na artystę, który do zespołu Take That trafił dzięki mamie. To ona podobno zobaczyła ogłoszenie w gazecie i namówiła go na przesłuchanie. Przed wami Robbie Williams w radiu Złote

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och, nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
7: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Media Expert.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
13: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowy rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
16: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
11: Bo w Media Expert.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Tak, wam gramy, że aż trudno oderwać się od głośników, a dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do jednego miejsca.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A my z prędkością francuskiego pociągu TGV przenosimy się do Warszawy na plażę Wawer. Na miejscu jest Piotrek Jachim. Piotrze, powiedz mi, jak tam na tej plaży jest?
2: Na plaży fajnie jest. A będzie jeszcze fajniej, bo wielkimi krokami zbliża się wielki koncertowy finał wakacji 2026. O 20:30 na scenie ustawionej na plaży romantycznej w Warszawie, na plaży Wawer, pojawi się Majka Jeżowska, która zaśpiewa swoje największe przeboje. No i na pewno na usta ciśnie wam się kilka pytań. Czy będzie dobra pogoda? No jasne, że będzie, bo zamówiliśmy dobrą pogodę, więc o deszczu nie ma mowy. Czy na koncert można przyjść z dziećmi? No, ja bym powiedział, że nawet trzeba. Skoro nasze pokolenie wychowało się na piosenkach Majki Jeżowskiej, to kolejne też powinno. Ile kosztuje bilet na to wydarzenie? Otóż odpowiedź brzmi: wystarczy uśmiech bąbelka. A co trzeba zabrać ze sobą? No właściwie to nic poza dobrym humorem. A teraz jeszcze moje pytanie do Majki Jeżowskiej, no to czego właściwie można się dzisiaj spodziewać?
3: Przyjeżdża Majka, która wcale nie chodzi o lasce, czyli jeszcze fika po scenie, rockowa energia na scenie, rockowe zachowanie, mam fantastycznych muzyków, którzy się dobrze czują, jesteśmy jak rodzina na scenie, wygłupiamy się, ale przede wszystkim gramy cały czas z chęcią i z wielką radością. Piosenki, które są znane, ale dla niektórych w takiej wersji rockowej, bardziej drapieżnej.
2: Sami słyszycie, będzie się działo, będzie prawdziwy ogień. Majka Jeżowska opanuje scenę o 20:30. Wpadajcie, dziś wielki koncertowy finał wakacji na plaży Wawer.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje. Jepa!

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
5: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Autospektrum. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 82. Autospektrum.pl.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Hej, musisz się tak na nie gapić.
14: No oderwać wzroku nie mogę.
13: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
14: Ale są takie atrakcyjne.
15: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starrey EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
18: Reklama.

0: niezapomniany głos Halinki Młynkowej w zespole Bratanki w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata do takich energetyzujących numerów. Obiecuję wam, powrócimy po 18:00 tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Ostatni weekend wakacji spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 18:00, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: 55 ofiar rzezi na Wołyniu pochowano dziś we wsi Ostrówki. W kosmos poleciał wielki teleskop, znajdzie 100 tysięcy planet. A do Afryki odlatują pomału pierwsze polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej wsi na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
12: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 43 roku, jak jest teraz, to jest dramatalna różnica.
11: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków do odnalezienia pozostało jeszcze 300 ofiar. W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX. 6, 5,
13: 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
11: Tak wyglądał start z Florydy. Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Do Afryki tymczasem odlatują pierwsze polskie bociany. Kilkudziesięciu z nich naukowcy zamontowali specjalne kamery, by dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
11: Nie wszystkie bociany przeżywają podróż. Wiadomo, że spośród 28 ptaku, w którym zamontowano nadajniki, przetrwało dotąd 20. 7 goli w Częstochowie. Raków przegrał z Jagiellonią Białystok aż 2-5. Gospodarze zanotowali fatalny początek sezonu. Przegrali wszystkie ligowe mecze. Niepewna wydaje się posada trenera Dawida Kroczka. Jagiellonia z kolei awansowała na 4. miejsce, ma jeszcze 2 zaległe mecze.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Nadchodząca noc pogodna. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Trójmieście 23, a najcieplej w okolicach Rzeszowa do 33. 3 minuty po 18:00. Idealny moment na to, żeby wspólnie rozpocząć niedzielny wieczór ze Złotymi Przebojami i największymi kawałkami lat 80. i 90., które mam nadzieję wprawią Was w doskonały nastrój nowego tygodnia, który zbliża się dużymi krokami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucimy wspólnie o tej porze. Jolka, Jolka, pamiętasz i budka suflera.

rzeźki poranek na świeże spojrzenie na wielkie wejście na wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: pogody. Borys Szyc.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Mamy włamanie.
4: Co?
3: Słońce włamało się do salonu.
4: Och nie!
3: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
4: O, i zaciemnienie.
3: I dyskrecja.
4: Byłeś taki odważny i męski.
3: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.

0: autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
11: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
13: Pan Rembiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
17: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica generała Władysława Sikorskiego 49B.
1: Reklama.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Autonics, Rzeszów, ulica Generała Władysława Sikorskiego 49B.
4: Ubezpieczenie samochodów w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1-1-3-5-9-4-3-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Reklama.

0: śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.